0: njema.
1: Inamaliza tasio zote ndani ya nguo.
0: Inayo kuwa na pofu sahihi.
1: Tena haisheki mbi.
2: Wataye savo mamba, teni mamba.
0: Kunoshe kulia sabuni, yehe kireku uyo.
3: Savo mamba.
1: Jika kukotiwa wane etablisema MV.
2: Chile kiria vya original.
0: Kandi nikalite superior.
1: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
2: Weta mikaisire mama kioske na mama duka usi mwenu.
0: Sii, nasire na mokuroze maye rida ambiase na afemichi ngombwe.
1: Oko rida ambiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
0: Kaji nalundiyo muave ningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
2: Oko ripe rusi ukea ya yohowa chitambala na hoa papa chinyo.
0: Fuwa mahike chiromba e ukandye ya yohowa Stefano.